Koszt. Radio Nowy News przedstawia Radio Knigi. Lubimy tyli knigi w Radio Wariant. Po Radio Nowy News.